0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Naše poletje. Naše
2: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
3: To ta osvežitev.

mlada i slobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.